Teufelskal der Kocheczke. Ah, ist porokam ta poczka zakruszyła się, ta patką pan pokaziła się, ta ich mokrona. Szama pili za gołdzie,